0: skrzynka pocztowa Lucianka Doch. Wiadomości po sygnale.
1: Scheiße, ich hab Sehnsucht nach dir.
2: Przyjdziesz?

0: Telefon!
1: Hey, Tutupku! Kommissariat Polizei?
2: Ja, hallo. Ich suche Herrn Gadocha. Gadocha, es ist sehr dringend.
1: Czy ktoś, ktoś wie, gdzie Gadocha jest?
3: Tak, pan w szpitalu, finuliście.
1: Gadocha jest w szpitalu.
2: Spitali? Wie, Spitali? Also im Krankenhaus?
1: Spital, finuliście.

0: Schwester sind alle jemand bei euch. Das dann schon.
1: Nie zaciągnął dopiero teraz przyjeździesz.

0: Skrzynka pocztowa Lucian Gaducha. Wiadomości po sygnale.
1: Scheiße, ich hab Sehnsucht nach dir.
2: Przyjdziesz?
3: Zaraz.

0: Telefon!
1: Hey, Tutupku! Kommissariat Polizei?
2: Ja, hallo. Ich suche Herrn Gadocha. Gadocha, es ist sehr dringend.
1: Czy ktoś, ktoś wie, gdzie Gadocha jest?
3: Tak, pan w szpitalu się mieści.
1: Gadocha jest w szpitalu.
2: W szpitali? Wie, wie, Spitali? Also im Krankenhaus?
1: Spital Świnoujście.